0: wode feelings ɛhyɛ obi irefoɔ no wopɛ sɛ wohu adwempɔne ɛhyɛ ɔmu tiri mu a ne nyina no sɛ wobɛdi
1: nokorɛpatoama
0: wopɛ sɛ wohu adwempɔne ne ɛhyɛ obi tiri mu a di nokorɛ adwuma no awowɔ mu no di nokorɛ trɔtrɔ driver di nokorɛ ɛfa ma wo wura fama woka ona no di nokorɛ
1: ɛnka sɛ ɛnɛ na kyena
0: wokawoka
1: bibisebi
0: but wahu deɛ wɔkan
1: yman
0: rastaman di nokorɛ
1: Yes, I just want stone.
0: Yɛkura ne mu wawonim sɛ akoa yi ne akɔfa adi wobɛbu sa no ɔse
1: mewoetwa
0: so nanso ɔno a na akɔfa saa nokura no a wobɛdi ne bɛbie kwan atowa